zbrodni i pomocy. Szabada bruwa, ten umrze w suchu. Ten już ma hubu od ucha k uchu.